żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, jak na wojnie krew się moja lała, krew się moja lała. Ku, ku, ku, kukułeczko, powiedz, że mi śmiele, powiedz, że mi śmiele, powiedz, że mi śmiele.

szczerze, powiedzże mi szczerze, powiedzże mi szczerze, powiedzże mi, bo ja ciebie wierzę, bo ja ciebie wierzę. Ku, ku, ku, kukułeczko, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, w którym roku będziemy wesele.

Miłymi raz na spacer spotkałoś liczny pugada. Poleciał zielony papuga, ja smutny i teraz śpiewa sam.

0: idziesz, Benny? Benny, gdzie ty idziesz?
1: Ła?
0: Gdzie idziesz?
1: Ja idę do domu.
0: Chodź, ocie, kup mnie jednego.
1: No. Moja żona mnie zabije.
0: To się boisz twojej żony?
1: You better believe it. Moja kobieta waży 350 funtów.
2: Get together.

0: to that man that do as a...
1: Badruj mnie!
2: Ale nie wiem, Julia, badruj mnie, ty czekaj, ty pijaku!

motorle się zima przygrywał, a taki młody ludziom zaśpiewał, a taki młody ludziom zaśpiewał. Stare panny się cieszały, jak go słyszały. Jedna drugiemu powiada, to Władziu mały. Ja wam zaśpiewam ładne piosenki. Ej, rozweselcie chłopcy i panienki. Ej, rozweselcie chłopcy i panienki.

8 lat miałem, gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Tak się ludzie dziwowali, śpiewaj, że dali. Nawet mi do kapelusza pieniądzki kładli. W chicagowskim mieście to mnie poznali.

flaszkę i kiełbasę niesie. Komoter flaszkę i kiełbasę niesie. Jedni piją, drudzy tańczą, banda ładnie gra, a basista smyczkiem grywa i okiem mruga. Yeah! Nie brak, jedziemy!

0: If you would like a written transcript of today's show, please write down everything you've heard. Grizzly Internet Streaming.
1: Hej tam, skrzypaki! Zagrajcie nam starodawną góralską melodię!
2: No już ci! Zagramy! Raz, dwa!

wypukle. Dziś będziemy tańcować, ciebie nogi smalować. Weźmie mi se za ręce, to ja cię zobrowaczę. Raz, dwa!

Kamudawa, buja kamudawa. One septal kokana, tai buja kazrana. One septal kokana, tai buja kazrana. Ej, ona się wstydziła, ale nie broniła.

środku pola rośnie topola. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Jak będziecie moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja.

moja, jak będziecie moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja.